0: Pick up record. Record so nice. Point. Record so nice. Point. Here and there. Somewhere. Here and there. Somewhere. All sides. The boy can is correct.
1: Aya, mando kara daga yore.
2: Abia boy defected from that.
0: Abia boy defected for thinking. Abia boy defected for fighting. And we are here and now. And now we are ready for them. Exactly, my friend.
1: Aya, mando kara yore.
2: Yara biara mon.
0: Mante kar dag yore. Mante kar dag yore. Ke weko win kwa beti amotimo. Ke weko win kwa beti amotimo. Kum beti. Beti richono girani. Beti richono girani. Kwa man ni ingia bole ni mao.
2: Betar yore again.
0: Mante kar dag yore. Mante kar dag yore. Ke weko win kwa beti amotimo. Ke weko win kwa beti amotimo. Kum beti. Beti richon wojirani. Beti richon wojirani. Kwa mane ingia pole ni mao.
2: Aya okyo na bala. Ene weki mkami. Inua.
0: Okyo na balo karjwa anu. Okyo na balo karjwa anu. Atine muri hotel yo arai. Atine muri hotel yo arai. Kumbete. Ukwanyoko, ushuruko, umwenyoko. Ukwanyoko, ushuruko, umwenyoko. Kedo mdo marara jumia chao. Kedo mdo marara jumia chao. Nitin pemar midi yufu.
1: Agonye kono.
0: Ugoema nitin pemar jamu pige.
1: Aya.
2: Ay. Nyolo kudui ngole pierbo. One more.
0: Molibier mau karja anu. Molibier mau karja anu.
1: Angiro.
0: Anero angiro dari hotel Shumko.
1: Nelson.
0: Anero Nelson wila reggae Umaroko.
1: David.
0: Anero David wila soda Umaroko.
1: Aya, ochwe mateng.
0: Ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe

Yumba, kundi nwego lege buko, lego donge ni wye, ningo. Kundi nchoro donge kwa ni panwa. Ah, ah.